Nguo yangu asene, si mwagire mtuzea, sana nena finira cheche mekwe. Nguo yangu asene, si mwagire mtuzea, sana nena finira cheche mekwe. Nguo yangu asene, si mwagire mtuzea, sana nena finira cheche mekwe.